0: I say, when shall I arrive? And the night be gone. And I am full of tossing to and fro unto the dawning of the day.
1: Im szefafti ve'amarti.
2: Kładam się, pytam, kiedy wstanę.
1: Mataju, mi dat are.
2: Dłuży się wieczór.
1: Usabati ne ludima dei nasze.

0: też ja nie powściągnę ust moich. Mówić będę w utręce mego ducha, skarżyć się gorzkości mojej duszy.
1: Bevor wir noch zu sein, mein Mann. Darum will auch ich meinen Munde nicht wehren. I will speak in the anguish of my spirit.
2: Ich will reden in der Angst meines Herzens.
1: I will complain in